0: Tūro, tūro, e te tua tapanui. Riringi pū ua mai, i tōa roa, ki runga i a mātou. Tūro, kia kotou, e ngā iwi katoa. Haere mai, kake mai, piki mai. Tēnā rā kotou katoa, i e koko.
1: Ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa, ewa,